0: Spać.
1: Ciągle.
0: Co się stało?
2: No już, daj mi
0: rękę.
2: Co
0: się stało?
2: No
0: już.
1: Idź spać.
0: Spać.
1: Spać.
0: Wciąż będzie ją czuć.
1: Pa.